moje čičo, ogni ten parang se. Mamme pada, ogni ten parang se. Wszyscy nagie, wszyscy je, epasol.